umiejętne. Słowa miasta są umiejętne. Niech się umiejętne. Jezus. Wygnalo z miasta w tej Praze. Z tej Praze.